stasi, stas smogli, a glata czalka, chodzi o was, al dawno paskina w